Wiatusz miar gusny na kiazie ty, ubadak, wyle nadal, czaj, tyle szabaj.